Kiska, Kiska. Nie dormi na mazinga, bo ty ona westy kompletar się 10 i 30, i ma ten nieniu każdy nini. Czy mamy się asia, minutitos kone małą kankoną saludaś, pa kantito kone małą kumpaniarini, na czym? Pagi, ujakuszka manta.